muzyka. Rock Radio. Rock je slušná muzyka. Rock Radio. Rock je slušná muzyka. Rock je slušná muzyka. Muzyka.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Slušnej. Rock Rádio. Slušnej rock z Rock Rádio. Slušnej rock z Vin Rádio. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rok z vinilu.

0: Krů, Vláďuša Franka, anebo Rob Zombie. Franka, anebo Rob Zombie.
1: Rock Radio.
0: Rob Zombie.
1: Rock Radio.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Radio. Rokovej voraz s Danem. I voraz s Danem. S Danem.

voraz. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem.

voraz Stane. My life. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Life. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Life. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Rockovej voraz Stanem. Ty voraz Stanem. Stanem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Dio. Rokovej voraz s Danem. I voraz s Danem. Danem.